0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Mary, ori ikokandinlogbon, ati ni osu keje, ni ojo kini osu na, ki eyin ki o ni apejo mimo, eyin ko gbodo se ise agbara kan, ojo ifunpe ni fun yin, ki eyin ki o si fi egboro akọ malu kan, agbo kan, ati akọ odo agutan meje, olodun kan, alai labukuru ebo sisun fun orun didun si oluwa, ati ebo on jije won, iyefun ti a fi ororopo, idamewa meta osuwon fun akọ malu kan ati idamewa meji osuwon fun agbo kan ati idamewa osuwon fun odo agutan kan be ni fun odo agutan mejeje ati obuko kan fun ebo ese lati se tutu fun yin pelu ebo sisun osu ati ebo onjije re ati ebo sisun igba gbogbo ati ebo onjije re ati ebo omimu won gege bi ilana won fun orun didun ebo ti a fi na se si oluwa ki eyin ki o si ni apejo mimo ni ijo kewa osu keje na yi, ki eyin ki o si pon okan yin loju, eyin ko gboro se ise kise kan, sugbon ki eyin ki o ru ebo sisun si oluwa fun orun didun, egboro akọ malu kan, agbo kan, ati akọ odo agutan meje olodun kan, ki won ki o si je alai labuku fun yin, ati ebo onjije won, iyefun ti a fi ororopo, idamewa meta osuwon fun akọ malu kan, ati idamewa meji osuwon fun agbo kan, ati idamewa osuwon fun odo agutan kan, bẹẹni fun odo agutan mejeje obuko kan fun ebo ese pelu ebo ese fun etutu ati ebo sisun igba gbogbo ati ebo onjije re ati ebo omimu won ati ni ijo kedogun osu keje ki eyin ki o ni apejo mimo eyin ko gbodo se ise agbara kan ki eyin ki o si se ajo fun oluwa ni ijo meje ki eyin ki o si ru ebo sisun kan ebo ti a fi ina se ti orun didun si oluwa egboro akọ malu metala agbo meji ati akọ odo agutan merinla olodun kan ki won ki o je alai labuku ati ebo onjije won iyefun ti a fi ororopo idamewa meta osuwon fun akọ malu kan beeni fun akọ malu metetala idamewa meji osuwon fun agbo kan beeni fun agbo mejeje ati idamewa osuwon fun odo agutan kan beeni fun odo agutan merinla ati obuko kan fun ebo ese pelu ebo sisun igba gbogbo ebo onjije re ati ebo omimu re ati ni ijo keji ni ki eyin ki o fi egboro akọ malu mejila agbo meji odo agutan merinla olodun kan alai labuku rubo ati ebo onjije won ati ebo omimu won fun akọ malu fun agbo ati fun odo agutan ki o je bi iye won gege bi ilana na ati obuko kan fun ebo ese pelu ebo sisun igba gbogbo ati ebo onjije re ati ebo omimu won ati ni ijo keta akọ malu mokanla agbo meji akọ odo agutan merinla olodun kan alai labuku ati ebo onjije won ati ebo omimu won fun akọ malu fun agbo ati fun odo agutan ki o je bi iye won gege bi ilana na ati obuko kan fun ebo ese pelu ebo sisun igba gbogbo ati ebo onjije re ati ebo omimu re ati ni ijo kerin akọ malu mewa agbo meji ati odo agutan merinla olodun kan alai labuku ebo onjije won ati ebo omimu won fun akọ malu fun agbo ati fun odo agutan ki o je bi iye won gege bi ilana na ati obuko kan fun ebo ese pelu ebo sisun igba gbogbo ebo onjije re ati ebo omimu re ati ni ijo karun akọ malu mesan agbo meji ati akọ odo agutan merinla olodun kan alai labuku ati ebo onjije won ati ebo omimu won fun akọ malu fun agbo ati fun odo agutan ki o je bi iye won gege bi ilana na ati obuko kan fun ebo ese pelu ebo sisun igba gbogbo ati ebo onjije re ati ebo omimu re ati ni ijo kefa akọ malu mejo agbo meji ati akọ odo agutan merinla olodun kan alai labuku ati ebo onjije won ati ebo omimu won fun akọ malu fun agbo ati fun odo agutan ki o je bi iye won gege bi ilana na ati obuko kan fun ebo ese pelu ebo sisun igba gbogbo ebo onjije re ati ebo omimu re ati ni ijo keje akọ malu meje agbo meji ati akọ odo agutan merinla olodun kan alai labuku ati ebo onjije won ati ebo omimu won fun akọ malu fun agbo ati fun odo agutan ki o je bi iye won gege bi ilana na ati obuko kan fun ebo ese pelu ebo sisun igba gbogbo ebo onjije re ati ebo omimu re ni ijo kejo ki eyin ki o ni ajo ti o ni ironu eyin ko gbodo